0: je prie.
1: Angola monoko, abima na poissa, abima na poissa, assa moi, motonioso, oya na la capacité, soga ni komo na ngate, soga tangi komo na ngate, soga tangi komo ya loto.